veno, nabija le veno, nabija le, nabija le veno, nabi, nabija le veno, ale veno, nabija le, ale veno.